Dzień albo dobry wieczór, w zależności kiedy się słyszymy. Witam serdecznie. Kolejne polskie granie i kolejny raz polska muzyka. Polscy wykonawcy, ale czasem nie po polsku. Dziś gwarantuję, wszystko będzie po polsku. Nie będzie ani jednego małego wtrącenia w innym w ogóle języku. A prawie mogło być. Mogło być, bo kontynuuję to, co zacząłem w zeszłym tygodniu. Płyta ostatnia Maćka Balcara. Tak w ogóle w zeszłym tygodniu mieliśmy kolejny program, trzeci już w tym roku z cyklu Mono w Stereo. I to było o Maćku Balcarze, jednym z wokalistów Dżemu. I nie zmieściło się po prostu wszystko w ostatniej audycji, dlatego ostatnią płytę prezentuję dzisiaj. A wiecie co, może nawet i lepiej, bo wtedy prezentowałem tylko po dwa kawałki z każdej płyty, a dzisiaj mam dla was trzy. I to właśnie plus to był ten kawałek tytułowy właściwie, tak, tytułowy szóstego albumu Maćka Balcara. Pod tym samym tytułem. Także nie będziemy przeciągać, bo program w końcu jest muzyczny, prawda? Więc gramy dalej z tej samej płyty. Człowiek jam niewdzięczny. Maciek Balcar.

Człowiek jam niewdzięczny. No i to był właśnie Maciek Balcer. A tak w ogóle to muszę wam parę formułek powiedzieć, bo trzeba. I także pierwsza z nich to jest polskie granie w Radio Szumu. Druga formułka 99,8 MHz. To nasza częstotliwość wokół Aberdeen. Radiowa oczywiście. No i nasza stronka internetowa www.szmu.org.uk, gdzie szmu pisane jest SHMU. No i tu już zasięg jest ogólnoświatowy, także słuchajcie nas wszędzie. Wiem, że w Polsce już parę osób mnie słucha, także pozdrawiam Polskę. Wiem, że w Kornwalii też mnie słuchają, też pozdrawiam Kornwalię. No i czekam na następne sygnały, gdzie trafia mój sygnał. Dobra, tak jak wspomniałem, trzy kawałki z ostatniej płyty Maćka Balcera i trzeci kawałek to Ego.

No i tak, właściwie tak moglibyśmy zakończyć dyskografię Maćka Balcara, no ale, no właśnie jest to ale, dzięki któremu zrobiłem poprzedni program w zeszłym tygodniu i to, co jest dzisiaj, bo to ale to jest właśnie kolejna płyta Maćka Balcara, która ukaże się, mam nadzieję, bardzo szybko już. Ta płyta będzie miała tytuł Single i no właśnie, tam będą single, tam będą piosenki, a i uwaga, to nie będzie kompozycja, kompilacja jakichś tam singli, które kiedyś coś tam nagrał, nie. To będą piosenki po prostu, nowe kompozycje. I tak, no właśnie, lepiej żebyście posłuchali. Drugi singiel promujący tą płytę, która oczywiście jeszcze się nie ukazała, to piosenka A Może Tak. Posłuchajcie.

0: A może tak. I wiecie co? Fajna piosenka. A z tą piosenką to mi się przypomniał taki dowcip, nie? Uczelnia. Studentka zdaje egzamin z politologii i profesor egzaminujący pytają: no, proszę mi coś powiedzieć o sytuacji politycznej na świecie. Studentka milczy. A profesor w pewnym momencie się pyta: wie pani coś na ten temat? Ona taka zakłopotana: no nie wiem nic. No to proszę mi coś powiedzieć o sytuacji politycznej w Europie. Ta znowu milczy. Wie pani coś na ten temat? No nic nie wiem. No to proszę mi chociaż powiedzieć coś o sytuacji politycznej w Polsce. Wie pani coś na ten temat? Nic nie wiem. A skąd pani właściwie jest? Z Bieszczad. Profesor w tym momencie odwrócił się, podszedł do okna, popatrzył i mówi: a może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? No tak to właśnie. Tak to właśnie czasem jest. Mam dla was jeszcze jedną płytę, znaczy jeszcze jedną piosenkę Maćka Balcara, ale o tym, o niej za chwileczkę.
1: To jest Polskie Granie w Radio Szmu.
0: No, tak jak słyszeliście, Polskie Granie w Radio Szmu, 99,8 MHz. Tak, to możecie nas w Aberlin w okolicy posłuchać. No właśnie, jeszcze jeden teledysk. Tak, dokładnie teledysk. A zapomniałem wam powiedzieć jeszcze, że w tym poprzednim kawałku, a może tak, jeżeli chodzi o teledysk, który oczywiście możecie znaleźć na YouTubie, bo tam jest przypięty już, to wystąpiła córka Maćka Balcara, Noemi Balcar. W roli głównej oczywiście. A Za daleko, to jest następny kawałek, to jest pierwszy singiel promujący tą płytę. Także posłuchajcie, jak to brzmi.

Tak, za daleko. No i dobra, i wystarczy Maćka Balcara. Ale uwaga, będzie dzisiaj za drzemiście, czyli będzie dużo drzemu. Nie chodzi mi ten do jedzenia, bo idąc za ciosem przygotowałem wam piosenki następnego wokalisty dżemu. Też grał z dżemem, śpiewał właściwie z dżemem, krócej niż Maciek Balcar i był pomiędzy Ryśkiem i Maczkiem. Mowa oczywiście o Jacku Dewódzkim. Jacek Dewódzki, co o nim można powiedzieć? No ogólnie to świetny też piosenkarz, świetny głos. No może jeżeli chodzi o dżem, to tak troszeczkę moim zdaniem był przyćmiony przez Ryśka i przez Maćka, ale to słuchajcie, grupa jak grupa z nią, tylko najlepsi śpiewali i śpiewają. No. Dobra, więc posłuchajmy sobie, jak śpiewa właśnie Jacek Dewódzki z Arkadiuszem Neciem. Przygotowałem dla was cztery kawałki z płyty Duch Puszczy, a to jest właściwie bardzo, bardzo świeża muzyka, jeżeli chodzi o tych dwóch artystów. No i dobra, moja legenda i to jest pierwszy kawałek.

0: Koniec! Do domu, siódma już jest.
1: No właśnie, siódma godzina. O, myśmy o siódmej zaczęli. No dobra. Jeżeli chodzi o Jacka Dawuckiego, to ogólnie nagrał cztery płyty solowe swoje. Był to Jacek Dawucki i Przyjaciele, Rewolucja, Rewolucja 2 i Bida z nędzą. Także współpracował z wieloma zespołami, między innymi z Gangiem Olsena, z Wawelami, Siódma Trąba, Martyna Jakubowicz, Bratanki i tak dalej, i tak dalej. No, niektórych to, powiem wam szczerze, nie znam, bo ta Siódma Trąba, to nawet nie wiem, co to jest. Muszę sobie to sprawdzić. Dobra, a my wracamy do muzyki bardzo szybko, tak żeby po prostu zmieściło się dzisiaj wszystko. Stacja końcowa to jest następny kawałek właśnie Jacka Dawuckiego i Arkadiusza.

Tak, to była stacja końcowa. No, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe podsumowanie chyba życia, nie? A ogólnie, jeżeli chodzi o Jacka Dowódzkiego, to w ogóle bardzo aktywnie działał, bo organizował i prowadził studenckie warsztaty muzyczne PKS w Krakowie i Młode Wilki w Warszawie, festiwal Songs of Songs, także te trzy warsztaty i te festiwale. No całkiem. Brał także udział w wielu innych przedsięwzięciach muzycznych, między innymi Dzień Kotana, Przystanek Woodstock, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Inwazja Mocy, Pomarańczowa Rewolucja, a jeżeli chodzi o festiwale, to Festiwal Tyski w Węgorzewie, w Opolu, w Sopocie, Rok Autostrada i uwaga, też nagrał soundtrack do filmu Jacka Bromskiego, To ja złodziej. Ja kiedyś ten film oglądałem, tak średnio go kojarzę, ale powiem wam, że wrócę do filmu i to nie chodzi o właśnie treść filmu, tylko posłuchać sobie właśnie tej muzyki z tego filmu. Dobra, my jeszcze jeden kawałek mamy z tej samej płyty. Płyta to Duch Puszczy, Dowódzki i Niedź, a kawałek to Artystyczna 13.

0: No tak, on wolności czuje smak. Dobra, dodam wam tylko szybciutko przed dżinglem, że obecnie Dewucki, Jacek Dewucki, tak, jest liderem krakowskiej grupy Rewolucja i czasem występuje też w składzie grupy Jacek i Placek.
1: These are Polish tunes on 99.8 FM.
0: Na teraz, bomba. Wręcz rzeczywiście bomba. Ostatni lider zespołu Jam, tylko że tym razem, no właśnie, stało się to, na co czekałem i to bardzo długo czekałem, na kolejną płytę Jamu. Ta płyta ukazała się 27 lutego tego roku i jest to pierwsza studyjna płyta z Sebastianem Riedlem w roli lidera zespołu. No tak trzeba nazwać wokalistę. W każdym razie album to sobie poprzedni. Album to sobie potrzebni. A w ogóle to jest pierwszy po 16 latach album studyjny grupy Jam. Posłuchajcie, jak brzmi syn legendy Jamu.

No i wiecie co, to jest właśnie album z cyklu Muszę go mieć. No i będę go miał, bo rewelacja. Powiem wam, że nie wiem kto, jeżeli chodzi o rodzinę oczywiście, lepiej śpiewał. Czy śpiewał Rysiek, czy śpiewa Sebastian. Rewelacyjni są obaj. Teraz szybciutko dwa kawałki pod rząd, bo ja swoim nędznym wokalem nie będę zakłócał po prostu tej muzyki. Przed chwilą było mimo wszystko, a za chwilę idzie lepsze, a zaraz potem amulet.

0: No i właśnie tak brzmi ostatni wokalista grupy Dżem. No co ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć wam już tylko do usłyszenia za tydzień. Co będzie za tydzień? Jeszcze nie wiem. No ale mam nadzieję, że zrobię wam znowu niespodziankę. Do usłyszenia. Było to Polskie Granie. Ja jestem Piotr. I będziemy się słyszeć za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

Dzień dobry moi drodzy, wita się z wami Lidia Konar. Dzisiaj w śniadaniu po polsku dużo będzie się działo, będzie najwięcej o kulturze. Zaczniemy od Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Usłyszymy archiwalne już wypowiedzi naszej Polonii w temacie nawiązującym do wspomnianego święta. Dlaczego lubimy książki i biblioteki? Będzie też krótka bibliografia ludowego artysty Antoniego Kucharczyka, rodem z Bęczyna w powiecie wadowickim, którego 82. rocznica śmierci przypada 11 maja. Nie zabraknie też jego wiersza pod tytułem Piosenka tułacza. Będzie też apel o pomoc dla 13-letniego Adasia Iwanejko, który walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Przypomnę, że ratunkiem dla niego jest terapia genowa w USA. W dzisiejszym wydaniu usłyszycie również krótkie informacje kulturalne. Nie będzie mini koncertu życzeń. Serdecznie zapraszam, zostańcie ze mną aż do godziny 10:00.

0: Wczoraj w Polsce obchodzony był Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto to zostało zainicjowane w roku 1985 przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. A teraz nasi rodacy z naszego granitowego miasta Zabrze opowiedzą nam o swojej miłości do książek, tudzież bibliotek.
1: Witam serdecznie. Będąc dzieckiem, czy też studiując, bardzo często korzystałam z księgozbiorów bibliotecznych. Biblioteki mają swój klimat, którego nie można zastąpić niczym. Jak Cyceron kiedyś powiedział, książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli. I właśnie tak czuje się człowiek w bibliotece. Tam może chłonąć wiedzę, poszukiwać i napawać się całą tą literaturą w zupełnie inny sposób niż w domowym zaciszu. Jednak będąc tutaj na obczyźnie, nie korzystam z dobroci bibliotek z polskimi książkami, choć wiem, że takie są w Aberdeen. Lubię wielokrotnie wracać do przeczytanych książek, dlatego też moje podróże do Polski zawsze wiążą się z wizytami w księgarniach. Podobnie jeśli chodzi o dziecięce książeczki, choć tutaj muszę wspomnieć, że w polskiej szkole imienia Stanisława Kostki działa biblioteka dziecięca, która sukcesywnie się rozrasta i są w niej coraz to nowsze pozycje książkowe. Jednakże mój starszy syn, podobnie jak ja, wraca do przeczytanych już książeczek, tak więc z każdego urlopu w Polsce wracamy bogatsi w nowe książeczki. W związku z tym nasza biblioteka domowa stale się powiększa.
2: Dzień dobry, ja mam na imię Malwina i chciałam się z Państwem podzielić opinią na temat bibliotek i książek w naszym życiu. Książki ogólnie odgrywają bardzo ważną rolę, zarówno dla mnie, jak i dla mojej rodziny. Sama dużo czytam. Są to książki przede wszystkim polskie. Co prawda nie wypożyczam ich tutaj z biblioteki, chociaż wiem, że można, z tego co pamiętam, w Aberdeen Central Library. Natomiast te książki, które ja czytam, to są książki zazwyczaj zakupione w Polsce bądź tutaj gdzieś przez internet. Natomiast z uwagi na to, że mamy dwie córeczki, to staramy się jak najbardziej te książki jednak im przybliżać, jak najbardziej możemy, więc dużo czytamy też książek po polsku, które również ściągamy z Polski, kiedy jesteśmy na wakacjach na przykład. Natomiast mamy też wydelegowany jeden dzień w tygodniu, kiedy chodzimy do tutejszej biblioteki przy szkole, gdzie właśnie są również książki po polsku i na przykład wypożyczamy takie książki, które są dwujęzyczne, czyli na przykład coś jest po polsku i również po angielsku, ale też wypożyczamy dużo książek na temat Polski, tak żeby dzieci również zaznajomiły się z krajobrazami, które mamy w Polsce, bo oczywiście jak jesteśmy na miejscu w ojczyźnie, to zazwyczaj są to odwiedziny gdzieś w naszych rejonach. Natomiast tak jak powiedziałam, staramy się, żeby dziewczynki miały możliwość i po pierwsze też czytać same po polsku, a po drugie też właśnie, żeby zobaczyły różne nasze symbole i inne rzeczy. Także absolutnie dla nas biblioteki odgrywają bardzo dużą rolę. Wydaje mi się, że gdybyśmy miały możliwość może wypożyczać więcej takich książeczek typowo dla grupy wiekowej, w której znajdują się dziewczynki, czyli tam dla przedszkolaka na przykład, to byłybyśmy na pewno skore, żeby takie książki wypożyczać.
3: Dzień dobry, mam na imię Kinga, to jest mój syn.
4: Fabian.
3: I moja córka.
5: Daria.
3: Chcieliśmy podzielić się z wami, dlaczego biblioteki są ważne i dlaczego lubimy tam chodzić. W bibliotece zawsze odkrywamy nowe przygody,
6: nowe książki, a także zdobywamy wiedzę i wzbogacamy swoje umysły.
3: Sięgamy po książki, które przywieźliśmy z Polski, między innymi baśnie i legendy ziemi sandomierskiej, bajki z dzieciństwa, Brzechwy, Tuwima, a także książki dla nastoletnich dzieci, na przykład tak.
6: Na Lidzi Śnieg.
3: Taką najbardziej znaną biblioteką nam jest biblioteka, która mieści się w szkole Stanisława Kostki. Tam zanosimy również swoje książki, które wymieniamy z innymi, a także wypożyczamy różne lektury w języku polskim oraz inne książki. Bardzo zachęcamy Was do czytania i rozwijania.
7: Witam kochani, dzień dobry. Mam na imię Marek.
4: Długo się zastanawiałem nad tym, czy coś mogę wam opowiedzieć o książkach ogólnie. Nie chodzi mi o konkretną książkę, czy o konkretnego autora. Dlatego, że mój temat z ostatnich lat kręci się wokół jednej osoby, a kilkunastu autorów. Tą osobą jest po prostu Jezus. Dlatego troszeczkę w tym względzie jestem w ostatnich latach taki monotematyczny. Ale chciałem wam powiedzieć tylko jedną rzecz. Korzystam też z jakichś audiobooków, czy z jakichś takich nagranych historii, które czasami odsłuchuję. I to ma wszystko sens i to się wszystko przydaje. Czasami, kiedy rzeczywiście potrzebuję coś, nie wiem, szybko przeczytać, a nie mam zbytnio czasu, bo pracuję też fizycznie, to korzystam z audiobooków. Ale jest jedna kwestia, gdy siadam w kąciku i biorę książkę, ten mały, szeleszczący, takim swoim swoistym szelestem, który gdzieś mnie osobiście bardzo koi sposób, to ten mały przedmiot biorę do ręki, to on jakby ożywa. Ożywa książka, ożywiam się ja, wchodzę w to i tego nie da żaden audiobook. Nic, co jest teraz takie nowoczesne. Myślę, że tak samo warto podtrzymać tradycję bibliotek. To jest naprawdę coś, co po prostu ma duszę, coś, co po prostu żyje i coś, co warto, żeby nigdy nie umarło, żeby zawsze było z nami. Więc warto czytać, warto chodzić do biblioteki i zachęcam was wszystkich do tego i pozdrawiam serdecznie. Hej.
5: Dzień dobry. Ja osobiście uważam, że biblioteki są bardzo fajnym miejscem, w którym każdy może znaleźć książki, które chciałby przeczytać. Fajne jest to, że w Aberdeen działa Polska Biblioteka w budynku
7: Polish Association Aberdeen.
5: Dlatego każdy, kto jest zainteresowany, może tam pójść i założyć swoją kartę czytelnika. Ja osobiście muszę przyznać, że jestem takim chomikiem książkowym, ponieważ ja książki kupuję. I stąd też powstały dwie biblioteczki. Jedną dosyć obszerną mam w swoim domu rodzinnym w Polsce. Drugą mam tutaj, w Aberdeen. Bardzo lubię czytać książki z zakresu psychologii oraz biografię. Aktualnie czytam biografię Anny Dymnej. Bardzo interesująca książka, polecam. Oczywiście staram się czytać w swoim wolnym czasie, podczas urlopu, podczas weekendów. Staram się nadrabiać swoje książkowe zaległości.

0: Drodzy słuchacze, dziś było troszeczkę o bibliotekach, o czytaniu książek, o liryce, więc czas na nieco poezji. W przyszły poniedziałek minie
1: 82. rocznica śmierci
0: Antoniego Kucharczyka, polskiego poety ludowego. Antoni Kucharczyk urodził się 2 sierpnia 1874 roku w przysiłku Bugaj, wsi Bęczyn w powiecie wadowickim. Pochodził z rodziny chłopskiej. Ukończył zaledwie jednoklasową szkołę ludową. Później przez 3 lata uczył się w przykościelnej szkółce niedzielnej. Resztę wiedzy zdobywał samodzielnie. Równolegle z pisaniem rozwijał też swój talent muzyczny. W wieku 15 lat grywał na prawdziwych skrzypcach lub na flecie, na weselach i zabawach wiejskich. Melodie do piosenek i przyśpiewek komponował sam, ucząc się przy tym czytać i pisać nuty. Tak mówił o początkach swojej twórczości. Od szkoły ludowej, od pastucha, grała mi w sercu nasza ludowa nuta pieśni i śpiewki i muzyki, a także owa żywiołowa, naturalna symfonia przyrody. W porze jesiennej żem poliłem przy pasieniu krów na pierwszych moich prawdziwych skrzypkach i śpiewałem, aby przewziąć wszystkich moich pasterzy i pasterki wsiowe. Później prawie o własnych siłach zdobyłem tajemnicę czytania nuc i technikę gry na skrzypcach, flecie. Grałem po weselach, dożynkach, tłokach i zabawach. Kiedy będąc młodszy na rodzinnym przysiłku w Bugaju, zacząłem wieczorami letnimi po rosie sypać perłami tonów z mojego fletu. Na mile słychać było w okolicy melodie ludowe tego grania. Z tych czasów jest u nas u ludzi powiedzenie: na Bugaju pięknie grają, same nóżki podrygają. Antoni razem z rówieśnikami udawał się na roboty sezonowe do Prus, do Morawskiej Ostrawy, gdzie zatrudniał się w hutach, oraz do Budapesztu, gdzie pracował w cegielni lub w winnicach. Zgodnie z obowiązującym w Galicji ustawodawstwem austriackim musiał odbyć 3-letnią służbę w wojsku. Jako rekrut przeszedł okres tyranii, czyli znęcania się bezpośrednich przełożonych nad żołnierzami. Potem w jego życiu nastąpił wielki rozkwit talentu i twórczości pisarskiej i tak w lokalnych gazetach ukazywały się jego pierwsze drukowane utwory. Potem zdobył dosyć znaczącą sławę w swoim regionie. Pisał nie tylko wierszem, ale też prozą, językiem literackim i gwarą. Pisał utwory satyryczne i poważne. Głównie opisywał sprawy, którymi żyła wtedy Polska i środowisko wiejskie. Pisał oczywiście dużo o miłości do Boga i do ojczyzny. Nawiązywał też do historii. Za poparciem Marii Konopnickiej od 1904 roku był stałym korespondentem pism polonijnych w Ameryce i też współpracował z wieloma pismami ludowymi. Tak podsumowując krótko, przypadło mu żyć na trudne czasy niewoli, a potem podczas 2 wojen światowych żył skromnie na wsi, zmarł w wieku lat 70, w roku 44, już tej kolejnej wolności nie doczekawszy. Posłuchajcie teraz wiersza poety pod tytułem Piosenka tułacza.

Antoni Kucharczyk, piosenka Tułacza. Będąc przeznaczeń losem pędzony, tułać się muszę drogą żywota. Myśl ma ulata w rodzinne strony, a w sercu moim tęsknota. Tęskno za swoją wioską rodzinną i za swoimi tęskno ludziami. Tęskno za wiejską pieśnią niewinną, za ojczystymi polami. Tęskno w obczyźnie, smutno i nudno. Tęskno, żałosno, nigdy wesoło. Tęskno samotno, choć tak ludno, obco i zimno wokoło. Tam to inaczej na polskiej ziemi, inaczej serce tułacze czuje i cierpieć milej między swoimi. Każdym pocieszy, współczuje. O wiosko moja, wiosko rodzinna, piękna, wesoła, szczera, niewinna. Od ciebie wspomnę, serce lżej bije, twój obraz w duszy się wije. Ja nie zapomnę nigdy o tobie. Gdy Bóg pozwoli, a coś zarobię, wrócę do ciebie z pogodnym okiem, by się twym cieszyć widokiem.

0: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.
1: Nazywam się Adam. Mam 13 lat. Jestem bardzo chory. Chciałbym być zdrowy i mieć więcej siły. Koledzy biegały, a za nimi nie nadążam. W wakacje lubię jeździć nad jezioro. Zbieramy pieniądze, by mnie uratować.
0: Trzynastoletni Adam Iwanejko z Woli Małej koło Biłgoraja w województwie lubelskim walczy z dystrofią mięśniową. Duszena jest to ciężka genetyczna choroba, która z każdym dniem odbiera mu siły. Dystrofia Duszena powoduje progresywny zanik mięśni i osłabienie głównie przez mutacje w genie dystrofiny. Objawy to opóźniony rozwój ruchowy, kołyszący chód, częste upadki prowadzące do niepełnosprawności ruchowej i konieczności wózka inwalidzkiego. Długość życia może być też ograniczona przez zajęcie mięśnia sercowego i oddechowego. Jedyną szansą dla Adama jest bardzo droga terapia genowa w Bostonie, która hamuje rozwój choroby. 3,7 miliona dolarów. Tyle kosztuje życie naszego syna. Piszą na stronie zbiórki. Się pomaga rodzice Adama, Ola i Wojtek. To suma, która przeraża, ale jeszcze bardziej przeraża myśl, że możemy jej nie zebrać. Że będziemy musieli powiedzieć naszemu dziecku: przepraszamy, nie zdążyliśmy, nie udało się. A przecież Adaś ma tylko 13 lat. Ma swoje marzenia, chce grać na gitarze, bawić się z kolegami, chodzić do szkoły. Chce żyć. Czy naprawdę mamy mu tego nie dać tylko dlatego, że zabrakło pieniędzy? Nie ma czasu, choroba postępuje z każdą dobą, z każdą godziną. Bez leczenia Adaś nie ma przed sobą wymarzonej przyszłości. Czeka go walka na śmierć i życie. To nie jest odległa wizja, to jest brutalna rzeczywistość, a my rodzice błagamy o pomoc, o życie, o cud. Pomóżcie nam ocalić Adama, prosimy. Każda złotówka, każda udostępniona wiadomość, każda modlitwa to cegiełka do jego przyszłości. Błagamy, nie pozwólcie, by pieniądze zdecydowały o śmierci naszego dziecka, apelują rodzice Adama. W jaki sposób można pomóc? Wpłacając pieniążki na zbiórkę Się Pomaga lub GoFundMe. Linki do obu zbiórek znajdziecie na Facebooku Śniadania po Polsku. Można również podarować Adasiowi 1,5% swojego podatku. Numer KRS to 00003963361. Cel szczegółowy 02282700 Adam. Te dane znajdziecie na facebookowej stronie Śniadania po Polsku w Szmu FM. Pomagajmy. Dobro zawsze powraca.

This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM. Czas na krótkie informacje kulturalne. Na początek zachęcam Was do korzystania z zasobów Biblioteki Polish Association Aberdeen. Godziny otwarcia punktu informacyjnego i Biblioteki PAA znajdziecie na stronie Polish Association oraz na fanpage'u Polish Association na Facebooku. Polska Słoneczna Szkoła w Aberdeen oferuje mapę kryzysową, narzędzie stworzone specjalnie dla rodziców. Znajdziecie tam sprawdzone placówki, które oferują wsparcie po polsku, pomoc dostosowaną do potrzeb dzieci i młodzieży, jasne wskazówki, gdzie szukać ratunku w sytuacjach kryzysowych. Link do mapy kryzysowej również znajdziecie na Facebooku Polskiej Słonecznej Szkoły. Polski Klub Historyczny w Szkocji zaprasza do dołączania się do klubu. Klub oferuje spotkania z historykami i pasjonatami, warsztaty, wycieczki, wydarzenia kulturalne, przede wszystkim przyjazną atmosferę dla każdego, kto kocha historię. Więcej informacji i kontakt na stronie www.klubhistoryczny.uk. Polonijna Grupa Teatralna pod Orłem Białym w Aberdeen zaprasza na wspólne obchody Dnia Dziedzictwa Narodowego, które odbędzie się 10 maja 2026 roku o godzinie 17 w budynku Polskiej Słonecznej Szkoły. Cena biletów 5 funtów. Organizatorzy zachęcają do założenia strojów lub elementów w barwach narodowych. Po więcej szczegółów odsyłam Was na stronę Polonijnej Grupy Teatralnej pod Orłem Białym w Aberdeen.

0: 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondyn.org.
1: Brać.
2: Nie brać.
1: Żyć.
2: Czy umierać?
1: Mogę wybierać.
2: Tylko sam nie potrafię.
1: Sama nie będę, jak do NA trafię.
3: www.anonimowinarkomani.org.
2: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.

powoli będziemy się żegnać. Od godziny 9 była z Wami Lidia Konar. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim za wspieranie naszego programu, odwiedzanie strony na Facebooku i oczywiście za słuchanie audycji, zwłaszcza tym, którzy niemal w każdą sobotę o godzinie 9 włączają radioodbiorniki. Koniecznie pamiętajcie o eventach, o których dzisiaj wspominałam. I co jeszcze ważne, jeżeli chcecie usłyszeć ulubioną piosenkę na naszej antenie, bądź chcecie zadedykować jakikolwiek utwór komuś znajomemu lub nawet sobie, to przesyłajcie propozycje do mini koncertu życzeń na Messengera Śniadania po Polsku w Szmu FM. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu i do usłyszenia za tydzień o stałej porze.